0: Kowal. Poseł skrytykował głowę państwa w związku ze sprawą ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz nominacji ambasadorskich. Kowal przyniósł do studia gazety i zwrócił uwagę na dwa opublikowane w nich wywiady.
1: Jemeńscy rebelianci Houthi użyli Claude'a, modelu sztucznej inteligencji firmy Anthropic, do konstruowania rakiet i pocisków balistycznych, przyznała firma. Brytyjski dziennik Daily Mail podkreślił, że AI może zmienić krajobraz geopolityczny w regionie Zatoki Perskiej. Wspierani przez Iran rebelianci Houthi, często walczący dotąd boso lub w sandałach, sprawiali wrażenie prymitywnej siły zbrojnej.
0: Operacja usunięcia guzka płuca u papieża Leona zakończyła się pomyślnie, zgodnie z przewidywaniami. Czytamy w komunikacie Stolicy Apostolskiej. Wcześniej informowano, że biskup Rzymu trafił do polikliniki Gemelli na zaplanowany wcześniej zabieg.
1: Moje kino domowe jest prawdopodobnie znacznie prostsze, niż moglibyście się spodziewać. Telewizor, Apple TV 4K i dwa niewielkie HomePod Mini pierwszej generacji, ustawione po obu stronach ekranu. Bez soundbara, bez wielkiego amplitunera i bez plątaniny przewodów. A jednak trudno mi sobie wyobrazić, żebym miał wrócić do głośników wbudowanych w telewizor.
0: Umierające Słońce zrobi niesamowity bałagan w Układzie Słonecznym. Jowisz, Saturn, Uran i Neptun mogą nie przetrwać spokojnie okresu śmierci naszej gwiazdy. Symulacje wskazują na scenariusz, w którym Słońce będzie tracić już materię, a ów proces może zdestabilizować orbity dalszych planet znacznie wcześniej, niż zakładały dotychczasowe modele. A to zła wiadomość dla Układu.
1: Prezydent Donald Trump powiedział we wtorek, że Stany Zjednoczone nadal dzielą się z Ukrainą informacjami wywiadowczymi i współpracują zarówno z Kijowem, jak i Moskwą, aby doprowadzić do zakończenia wojny, przekazała agencja Reutera. Wcześniej jednak pojawiły się doniesienia o groźbach kierowanych w stronę Kijowa.
0: Sony zapowiedziało nową wersję PlayStation 5 w kolorze Midnight Black, która trafi do sprzedaży w fantastycznej cenie. Nie otwieraj jeszcze portfela. Na 90% nie jest ona dla Ciebie.
1: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Krakowie od 5 stopni, a w Szczecinie prognoza sięga 12 stopni. Niewykluczone są opady deszczu.
0: To koniec przeglądu wiadomości Radia DHT. Do usłyszenia za godzinę.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Według planu do 17 w województwie opolskim na drodze A4 na odcinku węzeł Opole Zachód, węzeł Krapkowice-Kier. Wrocław, opolskie roboty drogowe na A4. Utrudnienia spowodowane przeglądem studni teletechnicznych. Zajęcie lewego, szybkiego, pasa ruchu w kierunku Wrocławia. Na wskazanym odcinku autostrady ruch odbywać się będzie prawym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. Według planu do 10 w województwie lubelskim na drodze DK82 na odcinku Lublin-Łęczna lubelskie roboty drogowe na DK82. Odcinek Lublin-Łęczna. Według planu do 19 w województwie wielkopolskim na drodze DK25 na odcinku Antenyn-Międzybórz wielkopolskie roboty drogowe na DK25. Roboty szybko postępujące. Według planu do 20 w województwie śląskim na drodze A1 roboty drogowe na A1. Odcinek zajęcie pasa awaryjnego jezdni w kierunku na Gorzyczki. Według planu do jutra do 17 w województwie małopolskim na drodze A4 na odcinku W. Balice i W. Targowisko, małopolskie roboty drogowe na A4. Mechaniczne i ręczne koszenie traw w pasie drogowym. Roboty szybko postępujące. Podczas prowadzenia prac, w zależności od miejsca prac, zawężenie prawo lub lewostronne jezdni. Podczas koszenia w pasie rozdziału ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Według planu do jutra do 19 w województwie warmińsko-mazurskim na drodze DK57 na odcinku Szczytno-Warmińsko-Mazurskie roboty drogowe na DK57. Prace remontowe na chodniku. Ruch pieszych drugą stroną jezdni. Według planu do jutra do 20 w województwie mazowieckim na drodze DK53 w Różan mazowieckie roboty drogowe na DK53. Roboty instalacyjne, prace na poboczach. Słuchajcie dalej radia DHT. Szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Dobry wieczór. Oto przegląd wiadomości Radia DHT. Od początku roku w unijnych krajach, które wdrożyły akt o usługach cyfrowych, zablokowano ponad 6 miliardów nielegalnych treści. Przekazał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
2: Zdjęcia. Apple nazywa się HomeView i na pierwszy rzut oka wygląda trochę jak miniaturowy iMac G4 we współczesnej formie. Ma ekran, rozbudowany system audio, rozpoznaje domowników i korzysta z zupełnie nowej Siri AI. Tam, gdzie Siri AI jest dostępna oczywiście. Apple przygotowało niepozorne urządzenie, które może okazać się jednym z najciekawszych elementów jego ekosystemu od lat.
1: Francuskie siły powietrzne wykorzystują doświadczenia z konfliktów na Ukrainie i Bliskim Wschodzie do kształtowania szkoleń z zakresu uderzeń nuklearnych, twierdzi Politico. Francuscy oficjele mówią wprost, że chodzi o odstraszenie Rosji.
2: Dobroradomsku doszło do tragicznego wypadku. Mimo pomocy postronnej kobiety, życia 60-latki nie udało się uratować.
1: Ukraińskie władze poinformowały o rosyjskim ostrzale w obwodzie lwowskim. Jeden z bezzałogowców spadł na zabudowania cywilne we wsi Malechowie pod Lwowem. Kolejne maszyny skierowane były na miasto. Alarm ogłoszono w kilku obwodach na zachodzie kraju.
2: 20 lat w branży gamingu to sporo, nie tylko gdy chodzi o gry, ale i sprzęt dla graczy. Z okazji rocznicy marki Asus ROG, producent przygotował wyjątkowy zestaw Republic of Gamers. Oto ROG Harp 2 Extreme Edition 20 oraz ROG Azoth Extreme Edition 20. Inżynierowie kochają gry i poprawianie jakości rozgrywki.
1: Na prywatnej posesji znaleziono amunicję, która powinna leżeć w magazynie Komendy Miejskiej Policji w Wodzisławiu Śląskim. Sprawę badają prokuratura oraz Biuro Spraw Wewnętrznych Policji.
2: Agencja MI5 przeznacza więcej środków na przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony państw niż w czasach zimnej wojny, przekazał szef brytyjskiej służby wywiadowczej Sir Ken McCallum. Szef MI5 dodał, że zagrożeń jest obecnie czterokrotnie więcej niż w trakcie dwudziestowiecznych napięć, jednak Rosja pozostaje agresorem numer jeden. McCallum ostrzegł również przed terroryzmem skrajnej prawicy.
1: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Krakowie od 4 stopni, a w Szczecinie prognoza sięga 12 stopni. Niewykluczone są opady deszczu. Teraz komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenie pierwszego stopnia. Silny wiatr. Komunikat dotyczy części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Ostrzeżenie obowiązuje 14 października od godziny 8 do 21. Dokładny zasięg podano w komunikatach Instytutu. Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia DHT. Następne wiadomości za godzinę.

0: aktualności Radia DHT. News.
1: Dobry wieczór. Czas na wiadomości Radia DHT. Rosja zaatakowała Kijów pociskami balistycznymi w nocy z poniedziałku na wtorek, 13 października. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że głównym celem była elektrociepłownia numer 4, jeden z głównych obiektów energetycznych stolicy, która została trafiona. Uszkodzony został również budynek mieszkalny, a ratownicy gasili pożar. Ukraińskie siły powietrzne potwierdziły, że nie otrzymały od partnerów ostrzeżenia o wystrzeleniu, a systemy wykryły pociski dopiero w fazie zbliżania do Kijowa. Zełenski dodał, że według wywiadu Rosjanie przygotowują kolejne odpalenia i nie zamierzają przestrzegać ustaleń o przestaniu ataków na energetykę.
2: Samsung kontynuuje dystrybucję stabilnej wersji nakładki One UI 9 opartej na systemie Android 17. Aktualizacja w zeszłym miesiącu trafiła na serię flagowców Galaxy S26, a teraz dociera do kolejnych modeli smartfonów koreańskiego producenta. Firma w tym sezonie nie zapowiada nowości sprzętowych, skupiając się na rozwoju oprogramowania i nowych funkcjach systemowych. Użytkownicy starszych modeli mogą spodziewać się aktualizacji w najbliższych tygodniach, zgodnie z harmonogramem producenta.
1: Ogłoszono zwycięzców prestiżowego konkursu Wildlife Photographer of the Year 2026. Do laureatów należą uderzające obrazy, m.in. kojot w środowisku miejskim oraz słonie niosące martwe szczeniaki. Konkurs organizowany przez Muzeum Historii Naturalnej w Londynie przyciągnął tysiące zgłoszeń z całego świata. Zdjęcia prezentują dramatyczne i rzadko obserwowane momenty z życia dzikiej przyrody, pokazując zarówno piękno, jak i surowość natury. Laureaci zostali uhonorowani podczas ceremonii w stolicy Wielkiej Brytanii.
2: Aplikacja randkowa Bumble została przejęta przez firmę inwestycyjną. Aplikacja niedawno zrezygnowała z zasady kobiety pierwsze w czacie.
1: Prokuratura poinformowała, że w mieszkaniu 60-latka Krzysztofa N. we Wrocławiu znaleziono improwizowane materiały wybuchowe. Mężczyzna był zatrzymany na podejrzenie planowania zamachu na premiera i innych polityków. Podczas przeszukania odkryto kilkanaście urządzeń przypominających granaty odłamkowe oraz kuszy i metalowe bełty. Prokurator złożył 9 zarzutów, w tym planowanie obalenia władzy siłą i wnioskuje o areszt.
2: Komisja Wenecka wydała opinię, w której zaleca prezydentowi niezwłoczne odebranie ślubowania od 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz odmówił przestrzegania rekomendacji, twierdząc, że opinia nie ma mocy prawnej w Polsce. 4 z sędziów złożyły już symboliczne ślubowanie w Sejmie, ale prezes TK nie uznał tej procedury. Spór kompetencyjny wciąż rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny.
1: W dniu setnej rocznicy urodzin kontrabasisty Raya Browna NPR wydało specjalny odcinek programu Jazz Night. W audycji uczestniczyli jego wspólnicy Christian McBride i John Clayton, którzy opisali jego wpływ na jazza. Brown grał obok Dizziego Gillespia i Charlie'ego Parkera oraz przez 15 lat w trójce Oscara Petersona. Nagrań z jego udziałem jest ponad 2000.
2: Unia Europejska otworzyła 2 kolejne klastry negocjacyjne w procesie akcesji Ukrainy.
1: Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 4 stopni w Krakowie do 12 stopni w Szczecinie. Miejscami może padać deszcz. W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości Radia DHT. Do usłyszenia za godzinę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia DHT. Badania BBC pokazują, że coraz więcej absolwentów wykorzystuje sztuczną inteligencję, by wprowadzać nieprawdziwe informacje do aplikacji o pracę. Niektórzy z nich twierdzą, że w ich środowisku nie ma innego wyboru, by utrzymać konkurencyjność. Pracodawcy z kolei coraz częściej spotykają się z dokumentami wygenerowanymi przez algorytmy. Eksperci ostrzegają, że taki trend podważa wiarygodność procesów rekrutacyjnych.
2: Aktorka Yi-Yun Lee otrzymała Pulitzer za wspomnienia o samobójstwach swoich dwóch synów. W nowej powieści Music Against the Night przedstawia historię dwóch młodych wirtuozy na przełomie XVIII i XIX wieku. Lee przyznaje, że gdy słowa zawiodły, uciekła do muzyki jako formie wyrażenia bólu. Publikacja ma premierę w najbliższych miesiącach.
1: Prezydent Donald Trump poprosił ambasadorkę USA w Grecji, Kimberly Guilfoyle, o złożenie rezygnacji, co potwierdził Biały Dom. Guilfoyle złożyła rezygnację w wtorek po publikacjach mediów o zarzutach dotyczących jej działalności biznesowej i skargach pracowników ambasady. Była narzeczoną Donalda Trumpa juniora, jednak prezydent odrzucił sugestię, by kiedykolwiek należała do jego rodziny. Guilfoyle zapowiedziała walkę w obronie swojego dobrego imienia.
2: Papież Leon XIV przeszedł we wtorek operację usunięcia guzka z płuca w rzymskiej poliklinice Gemelli. Zabieg przeprowadził zespół chirurgikalny pod kierunkiem profesora Stefana Margarity i przebiegł zgodnie z planem, bez komplikacji. Usunięta zmiana zostanie szczegółowo zbadana, co zdecyduje o ewentualnym dalszym leczeniu. Papież pozostanie w szpitalu około tydzień, a wszystkie audiencje zostały zawieszone do 20 października.
1: Władimir Putin zadeklarował, że wróci do stołu negocjacyjnego dopiero po przejęciu pozostałych 11% Donbasu, co obecnie jest niemożliwe dla Kijowa. Źródła bliskie Kremla przekazały Reutersowi, że ten warunek ma służyć jako trofeum do ogłoszenia zwycięstwa. Amerykańscy dyplomaci przyznają, że Rosja nie jest gotowa do poważnych rozmów mimo propozycji energetycznych. Plan zamrożenia konfliktu na aktualnych liniach nie znajduje zgody Moskwy.
2: Komisja Wenecka wydała opinię, w której domaga się, by prezydent niezwłocznie przyjął przysięgę od 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnych wybranych przez Sejm. Organ doradczy Rady Europy dopuścił możliwość złożenia ślubowania bez fizycznej obecności prezydenta. Premier Donald Tusk apelował o respektowanie zaleceń. Rzecznik prezydenta odrzucił rekomendację jako niewiążącą prawnie.
1: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Krakowie – 5 stopni, a cieplej w Szczecinie i Wrocławiu – 12 stopni. W prognozie pojawia się deszcz. To koniec przeglądu wiadomości Radia DHT. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Dzień dobry. Czas na wiadomości Radia DHT. Premier Izraela Benjamin Netanyahu ostrzegł wrogów, że Izrael jest przygotowany na każdy scenariusz w okresie przed wyborami. Podczas wizyty na okupowanych terenach w okolicy rzeki Jordan, Netanyahu stwierdził, że rdzenni mieszkańcy nie wrócą na to terytorium, które pozostanie okupowane przez Izrael. Ostrzeżenie dotyczy możliwej próby sprawdzenia siły Izraela przez wrogów. Izrael deklaruje gotowość do obrony na wszystkich frontach.
2: Instytut James Hutton w Dundee zbudował zaawansowany ośrodek wzrostu roślin, który symuluje warunki klimatyczne sprzed 75 lat. Naukowcy testują tam fasolę fawową, monitorując jej rozwój codziennie, by wyhodować odmiany odporne na suszę i upały. Dr. Robert Hancock podkreśla, że hodowla musi skierować się w stronę ogólnej odporności, a nie tylko specyficznych warunków. Nowe odmiany mają trafić do rolników w czasie, by mogli zaplanować przyszłe uprawy.
1: W nocy z poniedziałku na wtorek rosyjskie wojska zaatakowały Kijów pociskami balistycznymi, trafiając w blok mieszkalny w dzielnicy Deśnianskiej. Dwie osoby zginęły, a co najmniej 21 zostało rannych, wśród nich 8-letnie dziecko. Celem ataku były obiekty energetyczne w stolicy i obwodzie kijowskim. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina nie otrzymała uprzedniego ostrzeżenia od sojuszników o nadchodzących rakietach.
2: Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 5 stopni w Krakowie do 12 stopni w Szczecinie i Wrocławiu. Miejscami może padać deszcz. Temperatura odczuwalna od 3 do 10 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 90%. Średnie ciśnienie 1022 hektopaskale. Najmniejsza widzialność 13 km. Najsilniejsze porywy wiatru 34 km na godzinę. Wiatr zachodni. Sprawdźmy ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Susza hydrologiczna. Zjawisko dotyczy części województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W komunikacie nie podano daty zakończenia. Więcej informacji znajdziesz na stronie Instytutu.
1: W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości Radia DHT. Następne wiadomości za godzinę.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Według planu do 17 w województwie opolskim na drodze A4 na odcinku węzeł Opole Zachód, węzeł Krapkowice-Kier. Wrocław, opolskie roboty drogowe na A4. Utrudnienia spowodowane przeglądem studni teletechnicznych. Zajęcie lewego, szybkiego, pasa ruchu w kierunku Wrocławia. Na wskazanym odcinku autostrady ruch odbywać się będzie prawym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. Według planu do 10 w województwie lubelskim na drodze DK82 na odcinku Lublin-Łęczna lubelskie roboty drogowe na DK82. Odcinek Lublin-Łęczna. Według planu do 19 w województwie wielkopolskim na drodze DK25 na odcinku Antenyn-Międzybórz wielkopolskie roboty drogowe na DK25. Roboty szybko postępujące. Według planu do 20 w województwie śląskim na drodze A1 roboty drogowe na A1. Odcinek zajęcie pasa awaryjnego jezdni w kierunku na Gorzyczki. Według planu do jutra do 17 w województwie małopolskim na drodze A4 na odcinku W. Balice i W. Targowisko, małopolskie roboty drogowe na A4. Mechaniczne i ręczne koszenie traw w pasie drogowym. Roboty szybko postępujące. Podczas prowadzenia prac, w zależności od miejsca prac, zawężenie prawo lub lewostronne jezdni. Podczas koszenia w pasie rozdziału ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Według planu do jutra do 19 w województwie warmińsko-mazurskim na drodze DK57 na odcinku Szczytno-Warmińsko-Mazurskie roboty drogowe na DK57. Prace remontowe na chodniku. Ruch pieszych drugą stroną jezdni. Według planu do jutra do 20 w województwie mazowieckim na drodze DK53 Wróżan mazowieckie roboty drogowe na DK53. Roboty instalacyjne, prace na poboczach. Słuchajcie dalej radia DHT. Szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Dzień dobry. Oto przegląd wiadomości radia DHT. Strażnicy miejscy zatrzymali do kontroli kierowcę, który złamał zakaz ruchu. Jak się okazało, nie było to jego jedyne wykroczenie. Oddał kluczyki, przyjął mandat i punkty karne. To jeszcze nie koniec. Jego sprawą zajmie się też sąd.
1: Katarzyna Ptaszka-Poliszczuk miała śpiewać arie na teatralnych scenach, ale życie podyktowało jej inny repertuar. Ukrainka odebrała na Warsaw Security Forum nagrodę za odwagę, a laudację na jej cześć wygłosił były szef CIA, generał David Petraeus. Ptaszka śpiewa nadal w czynnej służbie wojskowej.
0: Losowania Lotto odbywają się 3 razy w tygodniu. We wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby z losowania, które odbyło się 13 października 2026 roku to 42, 40, 37, 14, 1, 29. W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 5 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż 8 milionów złotych. Następne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 15 października 2026 roku o godzinie 22:00.
1: Airbus i amerykański Kratos poinformowali 12 października o pierwszym europejskim locie U-740 Valkyrie. Maszyna wystartowała z obiektu testowego w północnej Europie, wykorzystując wspomagany rakietowo start niewymagający klasycznego pasa. Następnie wykonywała manewry na różnych wysokościach, rozpędziła się do Mach 0,8, a podczas samego lotu regularnie otrzymywała aktualizację parametrów wykonywanej misji. Ale w jakim stopniu? Tego nie wiemy.
0: DroneLab w jednostce w centralnej Polsce to jedna z niewielu takich komórek w polskiej armii. Tu wojskowi specjaliści tworzą projekty nowoczesnych rozwiązań bezzałogowych, produkują nieseryjne egzemplarze i prowadzą testy dronów. Początki tej specjalistycznej jednostki to grupa zapaleńców, konstruktorów bezzałogowców, a także operatorów tego rodzaju maszyn. Dziś to jednostka etatowa.
1: Komisja Wenecka wydała opinię w sprawie ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale zdaniem Pałacu Prezydenckiego stanowisko to nie ma mocy prawnej. Służby znalazły fragmenty bezzałogowego statku powietrznego na plaży w Karwi. Mężczyzna, który miał planować zamach m.in. na premiera Donalda Tuska, usłyszał zarzuty. Zobacz, co jeszcze warto wiedzieć w środę 14 października.
0: Senat przegłosował we wtorek wieczorem ustawę umożliwiającą blokowanie nielegalnych treści w internecie. Przepisy mają pozwolić na wdrożenie unijnego aktu o usługach cyfrowych, DSA.
1: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Krakowie od 6 stopni. W Szczecinie i Wrocławiu prognoza sięga 13 stopni. Niewykluczone są opady deszczu.
0: To koniec przeglądu wiadomości radia DHT. Do usłyszenia za godzinę.
2: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.
3: And I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Proto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Według planu do 17 w województwie opolskim na drodze A4 na odcinku węzeł Opole Zachód, węzeł Krapkowice-Kier. Wrocław, opolskie roboty drogowe na A4. Utrudnienia spowodowane przeglądem studni teletechnicznych. Zajęcie lewego, szybkiego, pasa ruchu w kierunku Wrocławia. Na wskazanym odcinku autostrady ruch odbywać się będzie prawym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. Według planu do 10 w województwie lubelskim na drodze DK82 na odcinku Lublin-Łęczna lubelskie roboty drogowe na DK82. Odcinek Lublin-Łęczna. Według planu do 19 w województwie wielkopolskim na drodze DK25 na odcinku Antenyn-Międzybórz wielkopolskie roboty drogowe na DK25. Roboty szybko postępujące. Według planu do 20 w województwie śląskim na drodze A1 roboty drogowe na A1. Odcinek zajęcie pasa awaryjnego jezdni w kierunku na Gorzyczki. Według planu do jutra do 17 w województwie małopolskim na drodze A4 na odcinku W. Balice i W. Targowisko, małopolskie roboty drogowe na A4. Mechaniczne i ręczne koszenie traw w pasie drogowym. Roboty szybko postępujące. Podczas prowadzenia prac, w zależności od miejsca prac, zawężenie prawo lub lewostronne jezdni. Podczas koszenia w pasie rozdziału ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Według planu do jutra do 19 w województwie warmińsko-mazurskim na drodze DK57 na odcinku Szczytno-Warmińsko mazurskie roboty drogowe na DK57. Prace remontowe na chodniku. Ruch pieszych drugą stroną jezdni. Według planu do jutra do 20 w województwie mazowieckim na drodze DK53 Wróżan mazowieckie roboty drogowe na DK53. Roboty instalacyjne, prace na poboczach. Słuchajcie dalej Radia DHT. Szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Dzień dobry. Czas na wiadomości Radia DHT. Pozostałe odcinki programu można obejrzeć tutaj. Widzisz coś ważnego? Przyślij zdjęcie lub film. Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl. Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas.
2: Dwaj dyrektorzy biura maklerskiego jednego z banków zostali oskarżeni o oszustwa na kwotę blisko 388 milionów złotych. Według prokuratury pokrzywdzonych jest 1308 osób. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie.
1: Zostałem oskarżony o bezprawne czerpanie korzyści z ofiar mszalnych, a także o zniszczenie dokumentu kościelnego, to jest księgi intencji mszalnych. Ujawnił w oświadczeniu ksiądz Józef Zborek. Kapłan został wcześniej odwołany przez biskupa z funkcji proboszcza w Grójcu. Decyzja o pozbawieniu mnie urzędu jest dla mnie niezrozumiała, dodał ksiądz.
2: Maciej Berek w środę złoży ślubowanie na sędziego TK w Sejmie. Następnie, według przypuszczeń, ma udać się do Trybunału Konstytucyjnego. Wynika z ustaleń Polsat News.
1: Kolejne dni przyniosą w Hiszpanii wyjątkowo wysokie wartości na termometrach. Miejscami ma być nawet o 10 stopni Celsjusza cieplej niż zazwyczaj w październiku, a warunki przypominać będą środek lata, nie pełnię jesieni.
2: Dziś przypada Dzień Edukacji Narodowej, czyli święto nauczycieli, pedagogów, wychowawców. Obchodzony jest on w rocznicę powołania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Europie Ministerstwa Oświaty, które zajęło się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że w polskim systemie oświaty pracuje 701,1 tysiąca nauczycieli. Zdecydowana większość z nich, 84,2%, to kobiety.
1: Wołodymir Zełenski przekazał, że w nocy z wtorku na środę doszło do kolejnego rosyjskiego ataku na Kijów. Z relacji prezydenta Ukrainy wynika, że celem była elektrociepłownia, która została trafiona pociskiem balistycznym, a uszkodzeniu uległ także budynek mieszkalny. Zaznaczył, sojusznicy ponownie nie ostrzegli jego państwa o planach Rosjan. Nie żyją dwie osoby, a co najmniej 21 zostało rannych.
2: Niespełna połowa Polaków popiera pomysł przywrócenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Wynika z najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMFFM. Dyskusja o powrocie do zawieszonego w 2009 roku poboru przybiera na sile z powodu napiętej sytuacji międzynarodowej. Podczas gdy 48% badanych opowiada się za obowiązkowym przeszkoleniem, najsilniejszy opór stawiają ludzie młodzi, wśród których ponad połowa mówi pomysłowi stanowcze nie.
1: Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 6 stopni w Krakowie do 14 stopni w Szczecinie i Wrocławiu. Miejscami może padać deszcz. Komunikaty ostrzegawcze Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Silny wiatr, stopień pierwszy. Dotyczy części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Ostrzeżenie obowiązuje 14 października od godziny 8 do 21. Szczegółowy obszar i pełną treść sprawdź w komunikatach IMGW. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia DHT. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy.
0: Radio, music and memories. DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Według planu do 17 w województwie opolskim na drodze A4 na odcinku węzeł Opole Zachód, węzeł Krapkowice-Kier. Wrocław, opolskie roboty drogowe na A4. Utrudnienia spowodowane przeglądem studni teletechnicznych. Zajęcie lewego, szybkiego, pasa ruchu w kierunku Wrocławia. Na wskazanym odcinku autostrady ruch odbywać się będzie prawym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. Według planu do 10 w województwie lubelskim na drodze DK82 na odcinku Lublin-Łęczna lubelskie roboty drogowe na DK82. Odcinek Lublin-Łęczna. Według planu do 19 w województwie wielkopolskim na drodze DK25 na odcinku Antenyn-Międzybórz wielkopolskie roboty drogowe na DK25. Roboty szybko postępujące. Według planu do 20 w województwie śląskim na drodze A1 roboty drogowe na A1. Odcinek zajęcie pasa awaryjnego jezdni w kierunku na Gorzyczki. Według planu do jutra do 17 w województwie małopolskim na drodze A4 na odcinku W. Balice i W. Targowisko, małopolskie roboty drogowe na A4. Mechaniczne i ręczne koszenie traw w pasie drogowym. Roboty szybko postępujące. Podczas prowadzenia prac, w zależności od miejsca prac, zawężenie prawo lub lewostronne jezdni. Podczas koszenia w pasie rozdziału ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Według planu do jutra do 19 w województwie warmińsko-mazurskim na drodze DK57 na odcinku Szczytno-Warmińsko-Mazurskie roboty drogowe na DK57. Prace remontowe na chodniku. Ruch pieszych drugą stroną jezdni. Według planu do jutra do 20 w województwie mazowieckim na drodze DK53 Wróżan mazowieckie roboty drogowe na DK53. Roboty instalacyjne, prace na poboczach. Słuchajcie dalej Radia DHT. Szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia DHT. Przejęcie ponad 5 kg narkotyków, broni, amunicji i dużej ilości gotówki. To efekt jednej z kontroli drogowych przeprowadzonych na południu Warszawy.
2: Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, mówiąc o zjednoczeniu prawicy, wlicza Konfederację Korony Polskiej. Zarzuty prorosyjskie i inne pod adresem lidera tej partii, Grzegorza Brauna, zdają się mu nie przeszkadzać. Będzie porozumienie w sprawie startu do Senatu? Materiał magazynu Polska i Świat.
1: Ponad 1,2 miliarda dolarów kary ma zapłacić Bank of America za uchybienia w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i naruszenia sankcji, poinformował we wtorek Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych. Chodzi m.in. o niezgłoszone podejrzane transakcje warte ponad 5 miliardów dolarów oraz płatności powiązane z sankcjami wobec Rosji i Iranu.
2: Szła chodnikiem, gdy nagle podszedł do niej mężczyzna, wycelował do niej z wiatrówki i zaczął grozić. Kobieta krzykiem spłoszyła napastnika. Policjanci zatrzymali 32-latka.
1: Donald Trump zapowiedział, że w Grenlandii wkrótce rozpoczną się wielkie prace poszukiwawcze surowców energetycznych i mineralnych. Podkreślił też, jak duże znaczenie z punktu militarnego ma wyspa dla USA.
2: W moim przypadku, w prowadzonym postępowaniu, zasada domniemania niewinności została zamieniona na zasadę domniemania popełnienia przestępstwa. Napisał w oświadczeniu ksiądz Józef Zborek, były proboszcz parafii w Grójcu, którego odwołanie wywołało protesty.
1: We wtorkowym losowaniu Lotto nikomu nie udało się prawidłowo wytypować wszystkich liczb. Kumulacja rośnie do 11 milionów złotych. Oto wyniki losowania Lotto i Lotto Plus z 13 października 2026 roku.
2: W środę na stacjach benzyna będzie droższa, a olej napędowy tańszy niż we wtorek. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Oto maksymalne stawki cen paliw 14 października 2026 roku.
1: Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 7 stopni w Krakowie do 15 stopni w Szczecinie i Wrocławiu. Miejscami może padać deszcz. Temperatura odczuwalna od 4 do 11 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 57%. Średnie ciśnienie 1023 hektopaskale. Najmniejsza widzialność 4 km. Najsilniejsze porywy wiatru 43 km na godzinę. Wiatr zachodni. Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia DHT. Następne wiadomości za godzinę.
0: Twenty-four hours a day, 7 days a week. It's a free generation stunt.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Dzień dobry. Oto przegląd wiadomości Radia DHT. Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie. Choć prezydent Karol Nawrocki nie wziął udziału w ceremonii, to sędzia zwrócił się bezpośrednio do głowy państwa. Teraz prawdopodobnie Berek uda się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, pod którym zebrali się protestujący. Oglądaj wydanie specjalne w Polsat News.
2: Złożenie ślubowania przez Macieja Berka jest w pełni skutecznym aktem, który rozpoczyna formalnie jego funkcjonowanie jako sędziego. Powiedział w TVN24 profesor Marek Safian, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Komentował też opinię Komisji Weneckiej, która według niego powtarza dokładnie tę argumentację, która była wielokrotnie formułowana w debacie krajowej.
1: Rozmowy o tym, jakie dokładnie zadania będzie miał ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce, wciąż trwają. Obecnie rozważane jest utworzenie Centrum Symulacyjnego Dowodzenia i Kontroli na potrzeby operacji kosmicznych. Powiedział PAP szef ESA dr Józef Aschbacher. Zdaniem wrocławskich naukowców, przez dziesięciolecia naukowcy koncentrowali się przede wszystkim na połączeniach pobudzających, uznając zachodzące w nich zmiany za podstawę uczenia się i zapamiętywania.
2: Netflix zaprezentował pierwszy zwiastun filmu Narnia – Siostrzeniec Czarodzieja. To początek nowej serii ekranizacji opowieści z Narni, za którą odpowiada Greta Gerwig.
1: Rozmowy o tym, jakie dokładnie zadania będzie miał ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce, wciąż trwają. Obecnie rozważane jest utworzenie Centrum Symulacyjnego Dowodzenia i Kontroli na potrzeby operacji kosmicznych. Powiedział PAP szef ESA dr Józef Aschbacher. Nauczyciel, który znajduje czas na rozmowę, słucha uczniów i pomaga im w trudnościach, może odgrywać ważną rolę nie tylko w ich edukacji, ale także w budowaniu poczucia bezpieczeństwa. Wskazują na to analizy przedstawione przez naukowców z Uniwersytetu SWPS.
2: Podczas interwencji w sprawie pożaru, pelplińscy policjanci i strażacy odkryli, że ogień wznieciło dwóch mężczyzn, którzy palili opony i kable.
1: Garmin oficjalnie zaprezentował trzecią generację swojej najbardziej luksusowej rodziny zegarków – Mark Gen 3.
2: Czas na pogodę na najbliższe godziny, według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 8 stopni w Warszawie i Krakowie do 16 stopni we Wrocławiu. Miejscami może padać deszcz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazuje ostrzeżenia. Susza hydrologiczna. Informacja dotyczy części województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W komunikacie nie podano daty zakończenia. Pełną treść i dokładny obszar sprawdź w źródłowych komunikatach.
1: Kończymy przegląd wiadomości Radia DHT. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Witamy. Przed nami wiadomości Radia DHT. Przepychanki z policją i próby sforsowania barierek przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie. Protestujący sprzeciwiają się ślubowaniu Macieja Berka, które odbyło się bez udziału prezydenta. Wśród uczestników demonstracji jest Robert Bąkiewicz z Ruchu Obrony Granic.
2: Na warszawskiej Białołęce zderzyły się tramwaj i autobus. Nie ma osób poszkodowanych. Są utrudnienia w ruchu.
1: Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu wzrosły o 4,1% rok do roku, podał w środę Główny Urząd Statystyczny. Oto najnowsze dane dotyczące inflacji w Polsce.
2: W nocy z wtorku na środę w Ukrainie ograniczono działanie terminali Starlink, przekazał były doradca resortu obrony Serhii Sternenko. Problemy z łącznością miały zakłócić przebieg części wojskowych misji. Do sprawy odniósł się też minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski.
1: Każda następna osoba, która uniemożliwi sędziom wykonywanie swojego obowiązku konstytucyjnego, zostanie postawiona najpierw przed prokuratorem, a później przed niezawisłym sądem. Powiedział w rozmowie z Polsat News Waldemar Żurek o ślubowaniu Macieja Berka. Minister Sprawiedliwości dodał, żeby folwark pana Święczkowskiego się opamiętał.
2: 14 października 1926 roku ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku, a stworzona przez Alana Aleksandra Milna opowieść na zawsze zmieniła literaturę dziecięcą. Choć świat od tamtego momentu przeszedł całkowitą metamorfozę, miś ze stumilowego lasu i jego przyjaciele wciąż uczą nas empatii, tolerancji i miłości. Historia Kubusia Puchatka rozpoczęła się jeszcze przed publikacją słynnej książki.
1: Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o uszkodzenie szyby w autobusie komunikacji miejskiej linii 189.
2: 4,1% wyniosła inflacja we wrześniu w ujęciu rok do roku według wskaźnika CPI, angielski Consumer Price Index, miara cen płaconych przez konsumentów, podał Główny Urząd Statystyczny. W sierpniu było to 3,4%. W ujęciu miesiąc do miesiąca we wrześniu inflacja uplasowała się na poziomie 0,7%. W sierpniu było to 0,3%. Wcześniej Główny Urząd Statystyczny podał szybkie szacunki, z których wynikało, że inflacja we wrześniu miała wynieść 4,0% rok do roku i 0,7% miesiąc do miesiąca.
1: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Warszawie i Krakowie – 8 stopni. Cieplej w Szczecinie i Wrocławiu – 16 stopni. W prognozie pojawia się deszcz. Komunikaty ostrzegawcze Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Gwałtowne wzrosty stanów wody – stopień pierwszy. Dotyczy części województwa pomorskiego. Początek ważności – 14 października w południe. Koniec ważności – 15 października o godzinie 10. Szczegółowy obszar i pełną treść sprawdź w komunikatach IMGW. To koniec przeglądu wiadomości Radia DHT. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Dzień dobry. Oto przegląd wiadomości Radia DHT. Dwóch pasażerów samolotu z Teneryfy do Warszawy zakończyło podróż w asyście strażników granicznych. Powodem interwencji było ich agresywne zachowanie wobec załogi i odmowa podporządkowania się poleceniom kapitana.
2: Izba poselska w Czechach przyjęła w pierwszym czytaniu projekt ustawy o wprowadzeniu nadzwyczajnego podatku od rafinerii. Dotknie on najprawdopodobniej wyłącznie zakłady w Litwinowie i Kralupach nad Wełtawą, należące do Orlenu.
1: Do ataku hakerskiego na największą holenderską sieć supermarketów Albert Heijn wykorzystano m.in. serwery znajdujące się w Polsce, poinformował nadawca publiczny NOS. Nie ustalono dotąd, skąd pochodzą sprawcy.
2: Takie rzeczy nie powinny się dziać. Mi jest bardzo przykro, że doszło do takiej sytuacji. Pan Berek zarzucił mi, iż to jest moja odpowiedzialność, że do takiej sytuacji dochodzi. Przekazał w środę prezes TK Bogdan Święczkowski po uroczystości zaprzysiężenia w Sejmie Macieja Berka. Dodał, że osoby, które nie złożyły ślubowania, próbowały wtargnąć do części sędziowskiej.
1: Mechanizm. Prawda niestety jest taka, że raczej nie da się stworzyć idealnego rozwiązania na każdą sytuację. Jednak stworzony przez producenta Mechanism Case zaprojektowano skupiając się właśnie na prawdopodobnie najważniejszym aspekcie każdej konsoli przenośnej – ergonomii. Do tego nie zabrakło paru sztuczek i ochrony, w efekcie tworząc bardzo interesującą propozycję. Już od pierwszego rzutu okiem Base Case od Mechanism kojarzy mi się z linią etui na smartfony od producenta akcesoriów fotograficznych Peak Design.
2: Obywatel Arabii Saudyjskiej Abdulrahman Al-Fozan usłyszał federalne zarzuty w USA w związku z podejrzeniem potajemnego zainstalowania urządzenia nagrywającego w biurze OpenAI w San Francisco. Mężczyzna pracował w firmie jako inżynier od lipca 2025 roku. O sprawie pisze BBC. Według prokuratury urządzenie miało służyć do przechwytywania rozmów prowadzonych w sali konferencyjnej przeznaczonej dla kadry kierowniczej.
1: Rozmowy o tym, jakie dokładnie zadania będzie miał ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce, wciąż trwają. Obecnie rozważane jest utworzenie Centrum Symulacyjnego Dowodzenia i Kontroli na potrzeby operacji kosmicznych, powiedział PAP szef ESA dr Józef Aschbacher. Dlaczego deportacje do krajów wcześniej uznawanych za zbyt niebezpieczne ponownie stają się możliwe? Odpowiedzi na to pytanie szuka dr Agnieszka Radziwinowiczówna z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego w projekcie Redirect.
2: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Białymstoku i Warszawie – 8 stopni. Cieplej w Szczecinie i Wrocławiu – 16 stopni. W prognozie pojawia się deszcz. Temperatura odczuwalna od 5 do 13 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów – 72%. Średnie ciśnienie – 1023 hektopaskale. Najmniejsza widzialność – 8 km. Najsilniejsze porywy wiatru – 44 km na godzinę. Wiatr zachodni.
1: To wszystko w serwisie informacyjnym Radia DHT. Do usłyszenia za godzinę.
0: Słuchacie Radia DHT.

0: News.
1: Zaczynamy wiadomości radia DHT. Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i z polskim prawem, to odbywało się to poza mną, bo dzisiaj mam inne obowiązki państwowe z naszymi bardzo ważnymi partnerami z Czarnogóry, zaznaczył. Nawrocki zapowiedział, że Trybunał Konstytucyjny będzie nadal działał w dotychczasowym składzie, który określił jako formalny, oficjalny i konstytucyjny. W tym kontekście ponownie wskazał na znaczenie złożenia ślubowania wobec prezydenta.
2: Nasze starsze schody ruchome w Warszawie uległy awarii. Co prawda można nimi wjechać na plac Zamkowy, ale nie da się wrócić na trasę od W do Z.
1: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zarządził natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych trzech sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Michała Lasoty, Piotra Schaba i Przemysława Radzika. Decyzje zostały podjęte w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przez nich czynów zabronionych.
2: Rzecznik Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, podpułkownik Dariusz Rozkosz, przekazał nowe informacje o nieznanym obiekcie znalezionym na plaży w Karwi, województwo pomorskie. Wynika z nich, że śledczy wykluczyli zagrożenie chemiczne, radiologiczne i obecność materiałów wybuchowych.
1: Poseł ziemi tarnowskiej został zatrzymany przez policję, gdy jechał rowerem bez oświetlenia. Funkcjonariusze przekazali, że od mężczyzny wyczuwalna była woń alkoholu, ale z racji powołania się przez niego na immunitet nie zbadano go alkomatem. Dokumentacja z interwencji trafi do marszałka Sejmu. Procedura jest standardowa.
2: Samochód zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. Wtedy wjechała w niego laweta. Skończyło się na kolizji, ale policjanci z Ełku podkreślają, że konsekwencje mogły być dużo poważniejsze.
1: Wszystko wskazuje na to, że platforma LGA 1700 jeszcze długo będzie aktualna w ofercie Intela. Już kilka dni temu Gigabyte potwierdził, że przygotowuje swoje płyty pod kolejną serię procesorów niebieskich, ale wtedy mowa była wyłącznie o modelach z chipsetami B760 i H610. Teraz producent rozszerza ten plan również na wyżej pozycjonowane konstrukcje Z790, co sugeruje, że nadchodzące układy nie będą ograniczone tylko do tańszych komputerów.
2: Ostatnio pojawiły się projekty uruchamiające gry w miejscach, w których wcześniej trudno było je sobie wyobrazić. Halo Combat Evolved działa w przeglądarce, a fani eksperymentują z modyfikacjami Call of Duty Modern Warfare 2, w tym z elementami rodem ze Skate 3. W części prac pomagają agenty AI. Microsoft ogłosił powstanie Xbox Labs, zespołu mającego badać nowe możliwości techniczne.
1: Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 8 stopni w Białymstoku do 16 stopni w Szczecinie i Wrocławiu. Możliwe są opady deszczu. Komunikaty ostrzegawcze Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Silny wiatr, stopień pierwszy. Dotyczy części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Ostrzeżenie obowiązuje 14 października od godziny 8 do 21. Szczegółowy obszar i pełną treść sprawdź w komunikatach INGW. Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości radia DHT. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my. Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia DHT. Policja zatrzymała nauczyciela z jednej z krakowskich szkół, który miał nielegalnie handlować lekami opioidowymi. Śledczy sprawdzają, czy środki trafiały do uczniów.
2: Klienci Canal Plus Polska mogli zostać wprowadzeni w błąd przy przedłużaniu umów na pakiet Mistrzowska Piłka, ocenił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK wszczął postępowanie wobec spółki, ponieważ po odnowieniu części kontraktów abonenci stracili dostęp do meczów Ligi Mistrzów, choć wcześniej mieli słyszeć, że oferta pozostanie bez zmian. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów trafiały sygnały od klientów, którzy utracili dostęp do pakietu Mistrzowska Piłka, mimo że ich umowy z Canal Plus Polska nadal obowiązywały.
1: Minister energii wyznaczył maksymalne ceny paliw, które obowiązywać będą w czwartek. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 7,01 zł, benzyny 98 7,83 zł, a oleju napędowego 8,05 zł. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny będą niższe niż w środę, a diesla wyższe. W środę litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 7,11 zł, benzyny 98 8,01 zł, a oleju napędowego 7,98 zł.
2: Realne i bardzo poważne są zarzuty ciążące na Stew, który do niedawna był jednym z najważniejszych youtuberów w Polsce. Realny jest też dramat osób, które mówią o doznanej krzywdzie. Tyle, że afera Pandora Gate, która wybuchła 3 lata temu, miała być punktem zwrotnym dla polskiego internetu. Czy była?
1: Dwaj obywatele Turcji, podejrzewani o podpalenie stacji Starlink na Mazowszu, zostali wylegitymowani przez polską policję dzień po zdarzeniu, ale mogli odejść, ustaliła Rzeczpospolita. Funkcjonariusz nie powiązał ich z pożarem. Blisko 3 tygodnie później mężczyzn ujęto w Niemczech. Dziennik ujawnia również, jak nagranie rozmowy w taksówce pomogło śledczym.
2: Bogdan Świeczkowski szarpał Macieja Berka w Trybunale Konstytucyjnym, nie chcąc go wpuścić do pokoi sędziowskich. Sędzia złoży zawiadomienie w tej sprawie. Dowiedziała się reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska.
1: Smartfon pełni dziś w samochodzie wiele funkcji. Może służyć jako nawigacja, źródło informacji o korkach i utrudnieniach, a także narzędzie do obsługi połączeń czy multimediów. Nie musi jednak odpowiadać za każde zadanie związane z jazdą.
2: Amerykańscy agenci zatrzymali byłego inżyniera OpenAI. Prokuratura zarzuca mu zainstalowanie ukrytego urządzenia, które nagrywało spotkania kadry kierowniczej firmy. OpenAI podało, że nie ma na razie oznak, by mężczyzna uzyskał dostęp do kodu, wag modeli lub danych klientów.
1: Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 8 stopni w Białymstoku do 16 stopni w Szczecinie i Wrocławiu. Miejscami może padać deszcz. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia DHT. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio_dht

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Zaczynamy wiadomości Radia DHT. Przywracamy w Polsce praworządność i nie cofniemy się ani o krok. Napisał Donald Tusk, komentując ślubowanie Macieja Berka na sędziego TK oraz zajścia przed siedzibą Trybunału. Wydarzenia pod TK, próba zablokowania prawidłowo wybranych sędziów przez uzurpatorów, awantury i burdy pod bramą. To wszystko przypomina nam dobitnie, o co walczyliśmy 3 lata temu, przekazał premier w nagraniu.
2: W środę prezydent Ukrainy poleciał do Londynu z lotniska w Rzeszowie. To pierwszy lot Wołodymyra Zełenskiego z polskiego portu lotniczego do państwa trzeciego od czerwca tego roku.
1: Roboty coraz częściej wspierają polskich chirurgów. Technologia rozwija się między innymi w ortopedii. Pozwala precyzyjnie zaplanować i przeprowadzić wszczepienie endoprotezy kolana lub biodra. Nadal jednak pozostaje narzędziem w rękach lekarza, a nie jego autonomicznym zastępcą.
2: We wtorek rano w wielu rejonach Polski niebo było niezwykle kolorowe. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy wiele Waszych zdjęć. Nasz synoptyk wyjaśnia, z czego wynikał poranny spektakl.
1: Już w listopadzie HBO Max pokaże Wśród nocnej ciszy. Serial inspirowany jedną z najbardziej bolesnych historii z czasów PRL-u.
2: Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko dwóm byłym dyrektorom biura maklerskiego jednego z banków. Mieli oni oferować poprzez bank inwestycje w fundusze, których mechanizm, zdaniem śledczych, odpowiadał funkcjonowaniu piramidy finansowej. Grozi im nawet 10 lat więzienia. Jak informuje prokuratura, w sprawie zgromadzono prawie 1800 tomów akt.
1: Przeglądarka internetowa jest jedną z najczęściej używanych aplikacji każdego dnia. Mimo że cały świat opiera się praktycznie na jednym rozwiązaniu, czyli projekcie Chromium z silnikiem Blink, na przykład Google Chrome, to rozwijane są także alternatywy. Do popularniejszych należy Firefox czy produkt organizacji Mozilla. Właśnie ogłosiła ona odsłonę przeglądarki, która skierowana jest do firm.
2: OpenAI i Anthropic zadeklarowały, że zareagują, jeśli pojawią się dowody, że ich modele sztucznej inteligencji zagrażają bezpieczeństwu. Firmy mogą wstrzymać wdrażanie takiego modelu lub wycofać go z rynku.
1: Czas na pogodę na najbliższe godziny, według OpenMeteo. Zakres temperatur w prognozie to od 8 stopni w Białymstoku do 16 stopni w Szczecinie i Wrocławiu. Miejscami może padać deszcz. Temperatura odczuwalna od 5 do 13 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 100%. Średnie ciśnienie 1024 hektopaskale. Najmniejsza widzialność 3 km. Najsilniejsze porywy wiatru 42 km na godzinę. Wiatr północno-zachodni. Teraz komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Komunikat. Susza hydrologiczna. Komunikat dotyczy części województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W komunikacie nie podano daty zakończenia. Dokładny zasięg podano w komunikatach Instytutu. To koniec przeglądu wiadomości Radia DHT. Do usłyszenia za godzinę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Proto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Według planu do 17 w województwie opolskim na drodze A4 na odcinku węzeł Opole Zachód, węzeł Krapkowice-Kier. Wrocław, opolskie roboty drogowe na A4. Utrudnienia spowodowane przeglądem studni teletechnicznych. Zajęcie lewego, szybkiego, pasa ruchu w kierunku Wrocławia. Na wskazanym odcinku autostrady ruch odbywać się będzie prawym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. Według planu do 10 w województwie lubelskim na drodze DK82 na odcinku Lublin-Łęczna lubelskie roboty drogowe na DK82. Odcinek Lublin-Łęczna. Według planu do 19 w województwie wielkopolskim na drodze DK25 na odcinku Antenyn-Międzybórz wielkopolskie roboty drogowe na DK25. Roboty szybko postępujące. Według planu do 20 w województwie śląskim na drodze A1 roboty drogowe na A1. Odcinek zajęcie pasa awaryjnego jezdni w kierunku na Gorzyczki. Według planu do jutra do 17 w województwie małopolskim na drodze A4 na odcinku W. Balice i W. Targowisko, małopolskie roboty drogowe na A4. Mechaniczne i ręczne koszenie traw w pasie drogowym. Roboty szybko postępujące. Podczas prowadzenia prac, w zależności od miejsca prac, zawężenie prawo lub lewostronne jezdni. Podczas koszenia w pasie rozdziału ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Według planu do jutra do 19 w województwie warmińsko-mazurskim na drodze DK57 na odcinku Szczytno-Warmińsko mazurskie roboty drogowe na DK57. Prace remontowe na chodniku. Ruch pieszych drugą stroną jezdni. Według planu do jutra do 20 w województwie mazowieckim na drodze DK53 w Różan mazowieckie roboty drogowe na DK53. Roboty instalacyjne, prace na poboczach. Słuchajcie dalej Radia DHT. Szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: You are listening to the best internet radio station. This is DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Dzień dobry. Czas na wiadomości Radia DHT. Niemiecki rząd nie przewidział w projekcie budżetu na 2027 rok pieniędzy na pomoc humanitarną dla żyjących w Polsce ofiar niemieckiej okupacji, napisał Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dziennik przypomina, że wiele z tych osób znajduje się dziś w trudnej sytuacji materialnej. Autor publikacji, Stefan Locke, podkreślił, że chodzi nie o kolejne roszczenia odszkodowawcze, lecz o wsparcie dla osób, które pod koniec życia zmagają się z niskimi emeryturami, chorobami i samotnością.
2: Sieci handlowe w Polsce, w tym Biedronka, Smyk i Auchan, wycofują niektóre gadżety halloweenowe. W związku z ostatnimi wydarzeniami, które miały miejsce w polskich szkołach, zdecydowaliśmy o ponownej analizie naszej oferty halloweenowej. Przekazała w odpowiedzi na pytania tvn24.pl Hanna Bernatowicz, dyrektor komunikacji Auchan.
1: Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego doszło do przepychanek protestujących z policją. Funkcjonariusze usuwali barierki ustawione przez manifestantów. Kilkadziesiąt minut przed starciami Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego TK, ale dostęp do pomieszczeń zablokował mu prezes Bogdan Święczkowski. Komunikat w sprawie działań funkcjonariuszy wydała stołeczna policja.
2: Nie mają gdzie się kochać, zakładać rodzin, ani godnie się starzeć. Kryzys mieszkaniowy w Hiszpanii już dawno przestał być wyłącznie problemem rosnących czynszów. Odbiera ludziom prywatność i niezależność, a ostatnio wstrząsnął krajową polityką.
1: Przy zaostrzonych środkach bezpieczeństwa i dużym zainteresowaniu mediów w Hamburgu rozpoczął się proces Serhija K., obywatela Ukrainy oskarżonego o kierowanie grupą, która miała wysadzić gazociągi Nord Stream. Obrona przekonuje, że postępowanie jest upolitycznione, a prokuratura nie przedstawiła bezpośrednich, wiarygodnych dowodów udziału mężczyzny w operacji. W pierwszym dniu procesu przed Hanseatyckim Wyższym Sądem Krajowym w Hamburgu prokurator odczytał akt oskarżenia. Według niemieckiej prokuratury 50-letni Serhij K.
2: Wskaźnik cen konsumpcyjnych w USA wzrósł we wrześniu do 3,7% rok do roku. Najnowsze dane mogą mieć znaczenie dla kolejnej decyzji Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych, która zapadnie 28 października.
1: Honda. Zdjęcie poglądowe. Firma Honda jest wyjątkowa, bo potrafi jednocześnie pokazać futurystycznego EV Outlier z silnikami umieszczonymi w obu kołach, a kilka miesięcy później przypomnieć, dlaczego przez dziesięciolecia ludzie zakochiwali się w znacznie prostszych maszynach. Tak dochodzimy do Honda CB250 SS Concept, czyli niewielkiego motocykla pokazanego właśnie podczas targów SEMA Motor w chińskim Chongqing.
2: Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 8 stopni w Białymstoku do 16 stopni we Wrocławiu. Miejscami może padać deszcz. Temperatura odczuwalna od 5 do 12 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów – 100%. Średnie ciśnienie – 1024 hektopaskale. Najmniejsza widzialność – 3 km. Najsilniejsze porywy wiatru – 49 km na godzinę. Wiatr północno-zachodni. Komunikaty ostrzegawcze Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Gwałtowne wzrosty stanów wody – stopień pierwszy. Dotyczy części województwa pomorskiego. Początek ważności – 14 października w południe. Koniec ważności – 15 października o godzinie 10. Szczegółowy obszar i pełną treść sprawdź w komunikatach IMGW.
1: Kończymy przegląd wiadomości Radia DHT. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę.

Autoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Według planu do 17 w województwie opolskim na drodze A4 na odcinku węzeł Opole Zachód, węzeł Krapkowice-Kier. Wrocław, opolskie roboty drogowe na A4. Utrudnienia spowodowane przeglądem studni teletechnicznych. Zajęcie lewego, szybkiego, pasa ruchu w kierunku Wrocławia. Na wskazanym odcinku autostrady ruch odbywać się będzie prawym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. Według planu do 10 w województwie lubelskim na drodze DK82 na odcinku Lublin-Łęczna lubelskie roboty drogowe na DK82. Odcinek Lublin-Łęczna. Według planu do 19 w województwie wielkopolskim na drodze DK25 na odcinku Antenyn-Międzybórz wielkopolskie roboty drogowe na DK25. Roboty szybko postępujące. Według planu do 20 w województwie śląskim na drodze A1 roboty drogowe na A1. Odcinek zajęcie pasa awaryjnego jezdni w kierunku na Gorzyczki. Według planu do jutra do 17 w województwie małopolskim na drodze A4 na odcinku W. Balice i W. Targowisko, małopolskie roboty drogowe na A4. Mechaniczne i ręczne koszenie traw w pasie drogowym. Roboty szybko postępujące. Podczas prowadzenia prac, w zależności od miejsca prac, zawężenie prawo lub lewostronne jezdni. Podczas koszenia w pasie rozdziału ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Według planu do jutra do 19 w województwie warmińsko-mazurskim na drodze DK57 na odcinku Szczytno-Warmińsko-Mazurskie roboty drogowe na DK57. Prace remontowe na chodniku. Ruch pieszych drugą stroną jezdni. Według planu do jutra do 20 w województwie mazowieckim na drodze DK53 Wróżan mazowieckie roboty drogowe na DK53. Roboty instalacyjne, prace na poboczach. Słuchajcie dalej radia DHT. Szerokiej drogi. Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Witamy. Przed nami wiadomości Radia DHT. Na początku roku akademickiego do studentów Uniwersytetu Warszawskiego trafiły ostrzeżenia. Jak wynika z informacji, do których dotarła nasza redakcja, uczelnia alarmowała o możliwej kampanii dezinformacyjnej i przypadkach podszywania się pod jej pracowników.
2: Najpierw zaatakował kierowcę skutera, czekającego na zielone światło, a gdy z pomocą ruszyła przypadkowa kobieta, ukradł jej samochód i odjechał. Kilka minut później porzucił auto, zaatakował kolejną osobę i próbował przejąć jej auto. Po intensywnych poszukiwaniach mężczyzna został zatrzymany w galerii w centrum Wrocławia.
1: Dotarły do mnie informacje, że sędzia Maciej Berek miał być szarpany w Trybunale Konstytucyjnym. Powiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dodał, że chce, by sprawdziła to prokuratura. Szef resortu powiadomił również, że polecił prokuratorowi krajowemu bezzwłoczne podjęcie czynności.
2: Państwo polskie zbyt długo działa bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego, powiedział premier Donald Tusk w opublikowanym w środę wystąpieniu. Zapowiedział, że rząd będzie przywracać ład prawny i ład konstytucyjny dostępnymi państwu metodami. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że niektórzy sędziowie TK będą chronieni przez Służbę Ochrony Państwa.
1: 14-latek, który miał grozić śmiercią trzem koleżankom, został zatrzymany przez policję. Mieszkaniec gminy Jabłonka w Małopolsce zapowiadał, że zrealizuje swoje groźby w szkole. Trafił do Policyjnej Izby Dziecka w Krakowie.
2: Prokuratura Okręgowa poinformowała, że wszczęto czynności sprawdzające w sprawie zmuszania przemocą policjantów do zaniechania czynności służbowych pod TK, między innymi przez Roberta Bąkiewicza.
1: Porozumienie, które ma doprowadzić do zmniejszenia o połowę importu chińskich samochodów hybrydowych do Europy, powinno zostać uzupełnione działaniami na rzecz przywrócenia równowagi handlowej w innych sektorach i poprawy dostępu unijnych przedsiębiorstw do rynku Chin. Powiedział w środę unijny komisarz do spraw gospodarczych Valdis Dombrovskis, cytowany przez Reutersa.
2: Seria Galaxy A od lat należy do najważniejszych propozycji Samsunga i każda kolejna generacja budzi spore zainteresowanie, co potwierdzają wyniki sprzedaży. Z biegiem lat użytkownicy mają jednak prawo oczekiwać czegoś więcej niż tylko kosmetycznego odświeżenia. W końcu od debiutu modelu Galaxy A54 w smartfonach tego producenta zmienia się niewiele. Niestety, wszystko wskazuje na to, że również nadchodzący Galaxy A58 nie przyniesie rewolucji.
1: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Białymstoku – 8 stopni. Cieplej w Szczecinie i Wrocławiu – 15 stopni. W prognozie pojawia się deszcz. Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia DHT. Następne wiadomości za godzinę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Według planu do 17 w województwie opolskim na drodze A4 na odcinku węzeł Opole Zachód, węzeł Krapkowice-Kier. Wrocław, opolskie roboty drogowe na A4. Utrudnienia spowodowane przeglądem studni teletechnicznych. Zajęcie lewego, szybkiego, pasa ruchu w kierunku Wrocławia. Na wskazanym odcinku autostrady ruch odbywać się będzie prawym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. Według planu do 10 w województwie lubelskim na drodze DK82 na odcinku Lublin-Łęczna lubelskie roboty drogowe na DK82. Odcinek Lublin-Łęczna. Według planu do 19 w województwie wielkopolskim na drodze DK25 na odcinku Antenyn-Międzybórz wielkopolskie roboty drogowe na DK25. Roboty szybko postępujące. Według planu do 20 w województwie śląskim na drodze A1 roboty drogowe na A1. Odcinek zajęcie pasa awaryjnego jezdni w kierunku na Gorzyczki. Według planu do jutra do 17 w województwie małopolskim na drodze A4 na odcinku W. Balice i W. Targowisko, małopolskie roboty drogowe na A4. Mechaniczne i ręczne koszenie traw w pasie drogowym. Roboty szybko postępujące. Podczas prowadzenia prac, w zależności od miejsca prac, zawężenie prawo lub lewostronne jezdni. Podczas koszenia w pasie rozdziału ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Według planu do jutra do 19 w województwie warmińsko-mazurskim na drodze DK57 na odcinku Szczytno-Warmińsko-Mazurskie roboty drogowe na DK57. Prace remontowe na chodniku. Ruch pieszych drugą stroną jezdni. Według planu do jutra do 20 w województwie mazowieckim na drodze DK53 Wróżan mazowieckie roboty drogowe na DK53. Roboty instalacyjne, prace na poboczach. Słuchajcie dalej radia DHT. Szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page on

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Dobry wieczór. Oto przegląd wiadomości Radia DHT. Warszawska Prokuratura Okręgowa wszczęła czynności sprawdzające w sprawie zmuszania funkcjonariuszy policji do zaniechania czynności służbowych przed TK przez Roberta Bąkiewicza i inne osoby. Wcześniej minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek oświadczył, że próba sparaliżowania pracy TK spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią.
2: Tramwajarze i drogowcy zaplanowali w najbliższych dniach kilka ważnych remontów. W piątek, 16 października, zmieni się organizacja ruchu na Bitwy Warszawskiej 1920 roku, gdzie trwa budowa linii tramwajowej do Dworca Zachodniego. Kierowcy pojadą tam już po nowej jezdni. Ulice Towarowa i Wolska będą frezowane. Remontu doczeka także ulica Madalińskiego.
1: W środowym wydaniu Gościa Wydarzeń pojawi się były wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości. Prowadzący, Marek Teichman, zapyta polityka m.in. o ślubowanie sędziego Macieja Berka oraz o spór w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.
2: Do Trybunału Konstytucyjnego właśnie przyjechał prezydent Karol Nawrocki. Napisał w serwisie X poseł PiS Maciej Wąsik. Przyjazd prezydenta potwierdził też rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz. Przed siedzibą TK trwa manifestacja m.in. środowisk związanych z Robertem Bąkiewiczem. Ma ona związek z przyjęciem ślubowania na sędziego Trybunału przez Macieja Berka.
1: 3 dekady temu ciężka komórka z antenką była absolutnym symbolem luksusu, na który mogli pozwolić sobie nieliczni. Dziś smartfon stał się naszym osobistym centrum dowodzenia światem. Trzymamy w nim dowód, karty płatnicze, zdjęcia, pamiątki i dostęp do pracy. Ale okazuje się, że mimo wygody, jaką daje nam nowoczesność, za pewnymi rzeczami z dawnych lat bardzo mocno tęsknimy. Gdy zapytano Polaków o ich pierwszy telefon, przed oczami większości z miejsca stanęła marka Nokia.
2: Analitycy e-petrol.pl zwrócili uwagę, że pomimo obowiązywania pakietu CPN, kierowcy płacą za tankowanie więcej niż tydzień temu. Wzrost cen ropy na światowych rynkach spowodował, że ceny paliw na stacjach, dostosowywane do maksymalnych ustalanych przez ministra energii, wyraźnie poszły w górę, dodali. Przypomnieli, że w środę, zgodnie z treścią obwieszczenia ministra energii, ceny maksymalne wynoszą dla benzyny bezołowiowej 7,11 zł na litr, dla benzyny bezołowiowej 8,01 zł za litr, a dla oleju napędowego 7,98 zł za litr. W czwartek natomiast cena 95 nie powinna na żadnej stacji przekroczyć 7,01 zł za litr. 98 – 7,83 zł za litr, zaś diesla 8,05 zł za litr.
1: Smartfony mają obecnie więcej mocy niż mój komputer z dzieciństwa. Nie tylko te zakupione dzisiaj, ale wliczając i urządzenia sprzed paru lat. Dlatego szkoda, że tak często lądują w szufladach lub w najlepszym razie trafiają do recyklingu. W końcu można by je było jeszcze do czegoś wykorzystać i sprawdzić limit ich możliwości.
2: Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 8 stopni w Białymstoku do 14 stopni w Szczecinie i Wrocławiu. Możliwe są opady deszczu. Temperatura odczuwalna od 5 do 12 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów – 100%. Średnie ciśnienie – 1024 hektopaskale. Najmniejsza widzialność – 2 km. Najsilniejsze porywy wiatru – 44 km na godzinę. Wiatr zachodni. Komunikaty ostrzegawcze Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Silny wiatr – stopień pierwszy. Dotyczy części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Ostrzeżenie obowiązuje 14 października od godziny 8 do 21. Szczegółowy obszar i pełną treść sprawdź w komunikatach IMGW.
1: W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości Radia DHT. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Dobry wieczór. Czas na wiadomości Radia DHT. Komisja Nadzoru Finansowego, KNF, wpisała w środę Wolbusz Bank Polska na listę ostrzeżeń publicznych. Urząd zawiadomił również prokuraturę o podejrzeniu nieuprawnionego posługiwania się słowem bank w nazwie.
2: W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają czynności sprawdzające w związku z doniesieniami o złym traktowaniu pracowników przez byłego wiceministra Michała Kołodziejczaka. Kanał Zero podał, że były współpracownice oskarżają polityka o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania nielegalnych substancji. Kołodziejczak został zawieszony w prawach członka klubu KO.
1: CBOS zauważył, że październik przyniósł niewielkie i niejednoznaczne zmiany stosunku Polaków do rządu. Odnotowujemy lekki spadek odsetka zwolenników urzędującego gabinetu, a także osób pozytywnie oceniających jego dotychczasowe dokonania i szanse na poprawę sytuacji gospodarczej. Zmiany te nie przekładają się jednak na wzrost krytycyzmu wobec rządu ani pogorszenie ocen jego działalności, podkreślono. 31% ankietowanych określiło się jako zwolennicy rządu. Spadek o 2 punkty procentowe względem wrześniowego badania.
2: Netflix planuje zwolnić około 1000 pracowników, czyli blisko 6% załogi, podał Wall Street Journal. Cięcia mają objąć m.in. zespoły odpowiedzialne za produkt i technologię. Będzie to największa redukcja zatrudnienia w firmie od 2022 roku.
1: Najpopularniejszy sklep z aplikacjami mobilnymi na Androida staje w obliczu kolejnych zmian. Obecnie jesteśmy w trakcie intensywnego rozwoju technologii nazywanej zbiorczo sztuczną inteligencją, więc zmiany dotyczą w pewnej mierze właśnie tego aspektu. Aktualizacja dotyka również łatwego dostępu do tworzonych przez AI aplikacji, ale i nowego sposobu ich wyszukiwania, czy też wprowadzenia różnych gier z PC do mobilnego salonu z zielonym robotem.
2: Do 6 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych po rosyjskim ataku dronowym na hurtownię spożywczą w Łódzku na zachodzie Ukrainy. W ataku na Kijów, jak przekazała stołeczna policja, zginęło 5 osób, a 36 zostało rannych.
1: Klod bezsprzecznie dokłada do subskrypcji ze swojej kiesy. Google argonem przestawia wajchę na swoją korzyść, a użytkownicy ChatGPT nie są zadowoleni z limitów na swoich subskrypcjach. To dobry moment na poprawę oferty ChatGPT. Thibaut Sotio niejako zapowiedział coś takiego. Mniej raczej nie zapłacimy.
2: Corsair Harpoon V2 Wireless to niedroga bezprzewodowa mysz gamingowa o ergonomicznym kształcie, która powinna idealnie wpisywać się w potrzeby graczy o mniejszych dłoniach.
1: Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 8 stopni w Białymstoku do 13 stopni w Szczecinie i Wrocławiu. Miejscami może padać deszcz. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia DHT. Do usłyszenia za godzinę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Zaczynamy wiadomości Radia DHT. Kierowca i pasażer BMW zostali tymczasowo aresztowani po wypadku na drodze S10, w którym zginął 67-letni Andrzej z Drawska Pomorskiego. Rozpędzone BMW uderzyło w Toyotę, którą jechał mężczyzna. Zmarły przez niemal 40 lat pracował w pogotowiu. Jego bliscy domagają się surowego ukarania obu aresztowanych.
2: Federalne Biuro Śledcze zatrzymało Abdulrahmana Alfozana, inżyniera OpenAI. Przed zatrzymaniem pracował w tej firmie przez ponad rok.
1: Zespół White Circle wykazał w testach, że zabezpieczenia generatorów obrazów OpenAI i Google nie zawsze blokują niedozwolone treści. Badacze zastosowali automatyczny atak RISE, wykorzystujący ogólnodostępne modele i wywołania interfejsów programistycznych. W testach DALL-E 3, GPT Image 2 i Nano Banana 2 skuteczność ataków sięgnęła 13%. Według badaczy sprawdzone przez nich nowsze wersje generatorów wypadły jeszcze gorzej.
2: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zdecydował o natychmiastowym odsunięciu od czynności służbowych sędziów Michała Lasoty, Piotra Szchaba i Przemysława Radzika. Przerwa ma trwać do wydania uchwał przez sąd dyscyplinarny, ale nie dłużej niż miesiąc. Podstawą zarządzeń były wnioski Prokuratury Krajowej o zgodę na pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności karnej, a resort uzasadnia decyzję podejrzeniem popełnienia czynów zabronionych. Ministerstwo podkreśla, że odsunięcie nie przesądza o winie sędziów, lecz ma służyć ochronie powagi sądu i istotnych interesów służby.
1: Miesięczne opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej w Polsce wynoszą od 6 do nawet 30 tysięcy złotych. Według informacji zebranych przez Gazetę Prawną, we Wrocławiu, Suwałkach i Toruniu można znaleźć placówki z kosztem około 6 do 7 tysięcy, podczas gdy w części warszawskich domów jest to 12 do 13 tysięcy. Różnice zależą od standardu, lokalizacji oraz zakresu świadczeń. Mieszkaniec pokrywa do 70% swojego miesięcznego dochodu, a gdy to nie wystarcza, do opłat zobowiązani są kolejno małżonek, dzieci i gmina.
2: Minister Marcin Kierwiński, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Zbigniew Muszyński i przedstawiciele operatorów komórkowych podpisali list intencyjny dotyczący wdrożenia systemu ostrzegania Cell Broadcast. Alarmy mają trafiać do wszystkich aktywnych telefonów w zasięgu konkretnej stacji bazowej, a włączone urządzenia mają emitować dźwięk i wibrować, także przy wyciszeniu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zakłada uruchomienie systemu tuż po wakacjach 2027 roku. Dotychczasowe alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa pozostaną w użyciu, a porozumienie przewiduje również zwiększenie możliwości tego systemu.
1: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Białymstoku i Krakowie od 8 stopni. W Gdańsku i Wrocławiu prognoza sięga 12 stopni. Niewykluczone są opady deszczu. Temperatura odczuwalna od 6 do 11 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 90%. Średnie ciśnienie 1025 hektopaskali. Najmniejsza widzialność 2 km. Najsilniejsze porywy wiatru 43 km na godzinę. Wiatr północno-zachodni. Teraz komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Komunikat. Susza hydrologiczna. Komunikat dotyczy części województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W komunikacie nie podano daty zakończenia. Dokładny zasięg podano w komunikatach Instytutu. W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości Radia DHT. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: News. Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia DHT. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa zdecydował o 2-miesięcznym areszcie dla 66-letniego Krzysztofa N., podejrzanego o przygotowanie zamachu na premiera Donalda Tuska. We wtorek mężczyzna usłyszał 9 zarzutów, w tym planowania siłowego obalenia władzy państwowej. Grozi mu od 2 do 15 lat więzienia. Do zatrzymania doszło w niedzielę, a podczas przeszukania mieszkania funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa i Policji zabezpieczyli kilkanaście improwizowanych ładunków wybuchowych. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień.
1: Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła w środę postępowanie dotyczące zachowania m.in. Roberta Bąkiewicza wobec policjantów przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. Śledczy podjęli sprawę z urzędu.
0: Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek poinformował, że złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. W rozmowie z telewizją TVN24 zarzucił mu wypchnięcie z korytarza sędziowskiego i przekazał, że wystąpił o zabezpieczenie monitoringu. Wcześniej Berek, wybrany przez Sejm we wrześniu, złożył w Sejmie ślubowanie z formułą wobec prezydenta, bez obecności Karola Nawrockiego. Pisemną rotę z podpisem poświadczonym notarialnie złożył w kancelarii prezydenta. Święczkowski poinformował, że Berek nie nawiązał stosunku służbowego i nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania opinii prezydenta w sprawie ślubowania.
1: Anthropic zwróciła się do sądu apelacyjnego w Waszyngtonie o ponowne rozpatrzenie orzeczenia, które podtrzymało uznanie firmy przez Pentagon za zagrożenie dla łańcucha dostaw. Firma twierdzi, że decyzja była odwetem za jej stanowisko dotyczące bezpieczeństwa sztucznej inteligencji.
0: Premier Donald Tusk zapowiedział podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej, że w najbliższych miesiącach poinformuje o możliwościach zaplanowania dalszych podwyżek dla nauczycieli. Według szefa rządu wojna za wschodnią granicą i zwiększone wydatki na obronność mocno ograniczają możliwości finansowe państwa. W Sejmie nadal czeka na rozpatrzenie obywatelski projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, przygotowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zakłada on powiązanie pensji nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce, ale mimo zapowiedzi przyspieszenia prac z listopada 2024 roku nie doczekał się finalnych rozstrzygnięć.
1: Badacz i konsultant cyberbezpieczeństwa Łukasz Olejnik ocenia, że nic nie wskazuje na szerszy, mierzalny zanik prorosyjskiej dezinformacji w internecie. Sugestie o jej zniknięciu pojawiły się w fali komentarzy po informacjach o płonących centrach danych firmy Yandex. Działalność 500 kont należących do sieci nazwanej Rusnet analizują dla TVN24+ eksperci z zespołu Res Futura.
0: Wydawnictwo Faber uzgodniło z Sally Rooney wstrzymanie dostaw jej książek na brytyjski rynek we wszystkich formatach. Według wydawcy obowiązujące przepisy uniemożliwiają przekazywanie autorce tantiem ze sprzedaży w Wielkiej Brytanii. Pisarka zamierzała przeznaczać te pieniądze na wsparcie Palestine Action, organizacji zdelegalizowanej w tym kraju jako terrorystyczna. Książki Rooney mają być nadal oferowane poza Wielką Brytanią.
1: Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 8 stopni w Białymstoku i Krakowie do 12 stopni w Gdańsku i Wrocławiu. Możliwe są opady deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazuje ostrzeżenia. Gwałtowne wzrosty stanów wody. Stopień ostrzeżenia. Pierwszy. Informacja dotyczy części województwa pomorskiego. Początek ważności 14 października w południe. Koniec ważności 15 października o godzinie 10. Pełną treść i dokładny obszar sprawdź w źródłowych komunikatach.
0: To wszystko w serwisie informacyjnym Radia DHT. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę.
2: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Dobry wieczór. Oto przegląd wiadomości Radia DHT. W środę wieczorem były minister obrony Ukrainy Michajło Fiodorow poinformował o częściowym przywracaniu działania systemu Starlink, co potwierdziło ukraińskie Ministerstwo Obrony. Według Fiodorowa przywracana jest łączność przy prędkościach do 160 km na godzinę, a całkowite usunięcie limitu prędkości Starshield pozostaje kluczowe dla obrony kraju. Wcześniej doradca resortu obrony Serhii Sternenko przekazał, że nocne ograniczenia działania terminali uniemożliwiły wykonanie wielu ważnych misji wojskowych. Fiodorow podziękował Elonowi Muskowi i wyraził nadzieję na dalsze wsparcie.
2: W środę wieczorem pociąg potrącił pieszego na wysokości przystanku Warszawa-Gołąbki. Zarząd Transportu Miejskiego informuje o utrudnieniach w kursowaniu szybkiej kolei miejskiej i kolei mazowieckich.
1: We wrześniu państwa Zatoki Perskiej zwiększyły eksport ropy do ponad 75% poziomu sprzed wybuchu wojny w Iranie, przekazała Międzynarodowa Agencja Energetyczna. Agencja zastrzegła, że nasilające się ataki na tankowce i infrastrukturę energetyczną mogą zahamować dalszą odbudowę dostaw.
2: Francuski biolog Pierre Joliot zmarł w wieku 94 lat. Naukowca pożegnały Francuska Akademia Nauk oraz Instytut Biologii Fizyko-Chemicznej, z którym był związany zawodowo. Joliot był wnukiem polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie.
1: W Tiranie w środę doszło do wielogodzinnych starć demonstrantów z policją, a agencja Reutera poinformowała o pożarze w budynku Ministerstwa Edukacji. Protesty studentów rozpoczęły się we wtorek i dotyczą warunków na uczelniach oraz w akademikach, rosnących kosztów życia i sposobu sprawowania władzy. Prezydent Albanii, Bajram Begaj, zaapelował do młodych ludzi o dialog, podkreślając prawo do pokojowych protestów i sprzeciw wobec przemocy. Delegatura Unii Europejskiej wezwała do deeskalacji oraz rzetelnego zbadania doniesień o możliwej nadmiernej przemocy wobec demonstrantów i dziennikarzy.
2: Maciej Berek złożył w środę o godzinie 9 w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego bez obecności prezydenta Karola Nawrockiego. Podpisaniu noty towarzyszyli m.in. notariusz, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Berek uznał wybraną formę za prawnie dopuszczalną i powiedział, że od dnia wyboru nie otrzymał odpowiedzi prezydenta na skierowane do niego pismo. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zakwestionował podstawy prawne ceremonii, natomiast Nowa Lewica zapowiedziała pisemne poinformowanie prezydenta o złożeniu ślubowania.
1: Komisja Nadzoru Finansowego wpisała Wolbusz Bank Polska na listę ostrzeżeń publicznych i skierowała zawiadomienie do prokuratury rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim. Według komisji podmiot prowadzi działalność przez stronę internetową, ale nie ma uprawnień do używania w nazwie słowa bank. Podejrzenie dotyczy naruszenia artykułu 171 ustępu 2 prawa bankowego, zakazującego wykorzystywania określeń bank lub kasa przez podmioty niebędące bankiem. Lista ostrzeżeń służy informowaniu społeczeństwa i przedsiębiorców o podmiotach, wobec których istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa.
2: Policjanci z Węgrowa zatrzymali 36-latka, który miał na posesji prawie dwumetrowy krzak konopi indyjskiej. W jego domu znaleźli także susz marihuany. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia.
1: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Szczecinie, Białymstoku i Krakowie – 8 stopni. Cieplej w Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu – 11 stopni. W prognozie pojawia się deszcz. Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia DHT. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, 3 pokolenia. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: News. Witamy. Przed nami wiadomości radia DHT. Atak Rosji na hurtownię w Łuczku w obwodzie wołyńskim w zachodniej Ukrainie. Miasto jest oddalone od granicy z Polską o 100 km. Obwód wołyński graniczy z województwem lubelskim. W wyniku ataku wrogich szachedów mamy zniszczenia infrastruktury cywilnej w Łuczku, powiadomił szef lokalnej administracji Roman Romaniuk.
1: Czekamy na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, mówił w debacie Gozdyry doradca prezydenta Błażej Poboży. Agnieszka Gozdyra wtrąciła, że siedzimy i czekamy. Da mi pani skończyć? Oburzył się Poboży.
0: W środę przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego doszło do przepychanek zgromadzonych tam manifestantów, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej, z policją. Sytuacja jest związana ze ślubowaniem Macieja Berka, który we wrześniu został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Prezes TK, Bogdan Święczkowski, poinformował, że Berek nie nawiązał stosunku służbowego i nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania opinii prezydenta w sprawie jego ślubowania. Protestujący próbowali m.in. blokować wejście do siedziby Trybunału.
1: Decyzje dotyczące ograniczeń w działaniu i sposobu wykorzystywania systemów Starshield należą do amerykańskich sił zbrojnych, a ostatecznie do prezydenta Donalda Trumpa, oświadczył Elon Musk. Odniósł się w ten sposób do doniesień, że ograniczenie działania tej technologii w Ukrainie miało zakłócić część operacji wojskowych.
0: Rozmowy o tym, jakie dokładnie zadania będzie miał ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce, wciąż trwają. Obecnie rozważane jest utworzenie Centrum Symulacyjnego Dowodzenia i Kontroli na potrzeby operacji kosmicznych, powiedział PAP szef ESA dr Józef Aschbacher. Pierwsze wzmianki o obecności złóż marmuru w okolicy, w której znajduje się jaskinia niedźwiedzia, pochodzą z pierwszej połowy XIX wieku. Świadoma ich istnienia była ówczesna właścicielka tych ziem, Marianna Orańska, córka króla Niderlandów Wilhelma I oraz żona syna króla Prus, Fryderyka Wilhelma III.
1: Odkąd na naszych biurkach zaczęły pojawiać się obudowy z przeszklonymi panelami, producenci prześcigają się w liczbie diod LED montowanych w wentylatorach. Niestety, doprowadziło to do problemu w postaci coraz większej liczby przewodów wewnątrz obudowy. Od lat próbuje się go rozwiązywać na różne sposoby, wykorzystując autorskie złącza i kontrolery lub łącząc wentylatory szeregowo. Tym razem, be quiet!
0: Pod jednym z najbardziej znanych wulkanów Nikaragui dzieje się więcej niż można byłoby wywnioskować gołym okiem. Naukowcy z Pennsylvania State University przeanalizowali 6-letnie obserwacje satelitarne i ustalili, że podczas gdy jedna część wulkanu zaczęła się unosić, obszar wokół aktywnego krateru nieustannie opadał. Idąc tym tropem, zaproponowali pewien scenariusz. Masaya znajduje się niedaleko stolicy Nikaragui, Managui.
1: Władimir Zełenski został przyjęty w Londynie z wyjątkowymi honorami. Według BBC prawdopodobnie nigdy wcześniej na żadnego przywódcę nie czekała Gwardia Królewska. Przed spotkaniem brytyjski premier Andy Burnham zapowiedział, że chce pomóc odbudować mosty między Ukrainą i USA.
0: Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 8 stopni w Szczecinie, Białymstoku i Krakowie do 11 stopni w Gdańsku. Miejscami więcej chmur. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia DHT. Do usłyszenia za godzinę.
2: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Według planu do 17 w województwie opolskim na drodze A4 na odcinku węzeł Opole Zachód, węzeł Krapkowice-Kier. Wrocław, opolskie roboty drogowe na A4. Utrudnienia spowodowane przeglądem studni teletechnicznych. Zajęcie lewego, szybkiego, pasa ruchu w kierunku Wrocławia. Na wskazanym odcinku autostrady ruch odbywać się będzie prawym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. Według planu do 10 w województwie lubelskim na drodze DK82 na odcinku Lublin-Łęczna lubelskie roboty drogowe na DK82. Odcinek Lublin-Łęczna. Według planu do 19 w województwie wielkopolskim na drodze DK25 na odcinku Antenyn-Międzybórz wielkopolskie roboty drogowe na DK25. Roboty szybko postępujące. Według planu do 20 w województwie śląskim na drodze A1 roboty drogowe na A1. Odcinek zajęcie pasa awaryjnego jezdni w kierunku na Gorzyczki. Według planu do jutra do 17 w województwie małopolskim na drodze A4 na odcinku W. Balice i W. Targowisko, małopolskie roboty drogowe na A4. Mechaniczne i ręczne koszenie traw w pasie drogowym. Roboty szybko postępujące. Podczas prowadzenia prac, w zależności od miejsca prac, zawężenie prawo lub lewostronne jezdni. Podczas koszenia w pasie rozdziału ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Według planu do jutra do 19 w województwie warmińsko-mazurskim na drodze DK57 na odcinku Szczytno-Warmińsko-Mazurskie roboty drogowe na DK57. Prace remontowe na chodniku. Ruch pieszych drugą stroną jezdni. Według planu do jutra do 20 w województwie mazowieckim na drodze DK53 Wróżan mazowieckie roboty drogowe na DK53. Roboty instalacyjne, prace na poboczach. Słuchajcie dalej radia DHT. Szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia DHT. Eksperymenty firmy Anthropic wskazują na niebezpieczny scenariusz związany z rozwojem sztucznej inteligencji. Obecnie na rynku funkcjonują już mechanizmy agentowe, które potrafią zorganizować kopiowanie samych siebie pomiędzy maszynami, a pewne modele dają się uruchomić nawet na tanich przystawkach telewizyjnych. Z ustaleń firmy Anthropic wynika jednak, że do zrealizowania groźnego scenariusza potrzebne są znacznie potężniejsze sprzęty.
2: Naukowcy przebadali peptydy pochodzące z popularnego grzyba, które mogą pomóc w ograniczeniu solenia żywności. Związki te dodano do roztworów soli, a przygotowane próbki poddano ocenie profesjonalnych testerów smaku. Badania wykazały, że niektóre z grzybowych peptydów zwiększały wrażenie słoności o ponad 70%. Dzięki tym właściwościom mogą one podkreślać słony smak potraw bez konieczności ich dosalania.
1: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Szczecinie od 7 stopni. W Gdańsku prognoza sięga 11 stopni. Nie wszędzie niebo będzie pogodne. W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości Radia DHT. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy.
0: Radio, music and memories. DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Witamy. Przed nami wiadomości Radia DHT. Jeśli Stany Zjednoczone chcą prowadzić poszukiwania ropy naftowej, gazu i innych surowców na Grenlandii, musi się to odbywać w ramach przepisów prawa grenlandzkiego, oświadczył w środę resort dyplomacji Danii. Amerykański przywódca Donald Trump w środę rano zapowiedział poszukiwanie surowców na wyspie na szeroką skalę. Jak przypomniało duńskie MSZ, kwestia zasobów mineralnych należy do kompetencji przekazanych przez Danię Grenlandii, która ma pod tym względem autonomię. Porozumienie z 22 września 2026 roku, zawarte między Grenlandią, Danią a USA, niczego w tej kwestii nie zmienia, oznajmiło duńskie MSZ w komunikacie przekazanym mediom. Resort duńskiej dyplomacji zwrócił uwagę, że umowa ta nie przyznaje inwestorom z USA żadnego statusu uprzywilejowanego w porównaniu z innymi krajami UE czy państwami NATO w zakresie dostępu do surowców Grenlandii. Trump napisał w środę rano, czasu polskiego, na platformie Truth Social, że na naszej nowej i pięknej Grenlandii przygotowywane są zakrojone na szeroką skalę poszukiwania ropy naftowej i gazu, ale nie podał szczegółów. Podkreślił także istotne znaczenie tego terytorium dla bezpieczeństwa i obrony USA i Europy.
2: Grzegorz Jankowski w swoim podcaście Solo na kanale Polsat News na YouTube skupił się na relacjach młodych kobiet i mężczyzn. Zarzucał im nierealistyczne oczekiwania wobec partnerów czy brak samodzielności. Wskazywał też na rolę mediów społecznościowych w kształtowaniu ich wyobrażeń o związkach. Dziennikarz na początek uderzył się w pierś, mówiąc, że starsze pokolenie, chcąc wyręczać dzieci i chroniąc je przed codziennymi trudnościami, utrudniło im wejście w dorosłe życie. Jesteście samotni też dlatego, bo my, rodzice, tak was wychowaliśmy. Bo to my wam podtykaliśmy wszystko pod nosek i wychowaliśmy pokolenie ciamajt, stwierdził.
1: 66-latek podejrzany o przygotowywanie zamachu m.in. na premiera Donalda Tuska trafił do aresztu. Krzysztofowi N. grozi nawet do 15 lat więzienia.
2: Creative Assembly ma chyba najbardziej pracowity okres od co najmniej kilku lat. Tej jesieni, po drobnej obsuwie,

0: War Warhammer 3 otrzymał wreszcie ogromne, samodzielne rozszerzenie, trwają również prace nad kolejnym cyklem, tym razem wchodzącym w rejon Warhammera 40K. W międzyczasie zaś twórcy dorzucili małą niespodziankę dla fanów serii w postaci Total War Shogun 2 Complete Edition. Ale wygląda na to, że na razie nie ma się z czego cieszyć.
1: Hakerzy dokonali ingerencji w system chłodniczy setek supermarketów we Francji. Ich działanie polegało na znacznym zwiększeniu temperatury w lodówkach i zamrażarkach, co doprowadziło do popsucia się tysięcy produktów oraz stworzyło zagrożenie pożarowe. To był sygnał ostrzegawczy dla wszystkich, ocenił francuski minister finansów Roland Lescure.
0: Większość bezprzewodowych słuchawek dokanałowych cierpi na tę samą przypadłość – nieuchronną śmierć miniaturowych baterii. Jest jednak na to sposób.
1: Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował 2-miesięczny areszt dla 66-letniego Krzysztofa N., podejrzanego o przygotowanie zamachu między innymi na premiera. Przekazał w środę rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba. Dodał, że w trakcie posiedzenia sądu były dwie przerwy. Szerszych informacji prokuratura będzie udzielała w czwartek. Prokurator, kierując wniosek o areszt, brał pod uwagę rozwojowy charakter tego postępowania, a także, kierując się surową karą i obawą mataczenia, groźbę popełnienia poważnego przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, zwłaszcza, że taka groźba była wskazywana przez podejrzanego. W niedzielę MSWiA podało, że do policji wpłynęła informacja dotycząca możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska i wice... Zwłaszcza, że taka groźba była wskazywana przez podejrzanego. W niedzielę MSWiA podało, że do policji wpłynęła informacja dotycząca możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza.
0: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Szczecinie od 7 stopni. W Gdańsku prognoza sięga 11 stopni. Nie wszędzie niebo będzie pogodne. Komunikaty ostrzegawcze Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Susza hydrologiczna. Dotyczy części województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W komunikacie nie podano daty zakończenia. Szczegółowy obszar i pełną treść sprawdź w komunikatach IMGW.
1: To koniec przeglądu wiadomości Radia DHT. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę. You are listening to hits of three generations on DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.